phindu lawisa mare kuti aone kuponesa dzinza racho usamuseke nekuti ari kuita izvo zvinodikana kuti zvioneke zvichiitwa pachiwanhu chatu ndatenda madhala mapindi 13 asati dziite zvisere ife chibarwe hatichina mazinji tobva tagonekana zvatu apa na Mr. Bao mukuperekezwa namakazi.

sindanye kanye kaye ndanye mobata Mateo jivindi kwa akara na ayo pa 36 akapenga vaya nazi vopenga tanga ndipo napo zvakanyorwa